0: hity pełne energii jeszcze na krótko przed godziną siódmą. Kolejne informacje, prognoza pogody przed nami, no i sporo dobrych, miłych chwil również przede mną i przed tobą, Olo.
1: Masz na myśli tutaj horoskop i te dobre wieści prosto z gwiazd, które nam zapodasz około 7:10 pewnie.
0: Oczywiście, tak, ale nie tylko to. No, musicie słuchać i zostać z nami, żeby się dowiedzieć, o co mi dokładnie chodzi.
2: Radio gra, hity pełne energii.

0: schabitki?
1: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
2: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
3: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
4: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
5: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
6: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń/medyczny.
7: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
8: I pomysłów.
7: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
8: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
7: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
8: Pelet oraz węgiel.
7: I wiele innych produktów.
8: Młyniec Skład Budowlany.
7: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
9: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
10: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
11: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
11: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Po reklamie.
15: Już piątek, czwarty dzień września w kalendarzu i godzina 7 na zegarach. Czas na raport Radia Gra.
16: Marta Manarowska, dzień dobry. Zapraszam na lokalny raport o poranku. Od 1 września wszedł w życie zakaz korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkół podstawowych. Jak się okazuje, takie ograniczenia były już w części szkół wcześniej stosowane. Przykładem takiej placówki może być SP numer 10 przy ulicy Barzyńskich.
17: Wiadomo, że jeżeli uczniowie nie mają telefonów, nie mogą korzystać z telefonów, to wiadomo, że wtedy w szkole jest ogólnie głośno. Także jest to może maleńki minus, ale jest za to ogromny plus, a mianowicie widzimy, jak w szkolnych korytarzach dzieci i młodzież po prostu ze sobą spędzają czas, korzystają również ze sprzętów rozstawionych na terenie boisk szkolnych czy boiska Orlik. Także widzimy, że ten czas naprawdę spędzają ze sobą. Przekłada się to na uśmiech dziecka i to jest dla nas bardzo ważne.
16: Mówiła Iwona Cieślak, dyrektor szkoły podstawowej numer 10 w Toruniu. A już za godzinę w naszym naszym raporcie wrócimy do tego tematu, porozmawiamy z uczniami tej podstawówki. A teraz zmieniamy temat. Rusza kolejna edycja kursu samoobrony Bezpieczna Torunianka, organizowanego przez Straż Miejską. Szczegóły przedstawi nasz reporter Artur Stochla.
0: Kurs skierowany jest do kobiet, które chcą zwiększyć swoje poczucie bezpieczeństwa, zdobyć praktyczne umiejętności reagowania w sytuacjach zagrożenia oraz poznać podstawowe techniki samoobrony. Zajęcia będą miały przede wszystkim praktyczny charakter. Uczestniczki pod okiem prowadzących będą ćwiczyć właściwe reakcje i zachowania w różnych sytuacjach oraz miejscach, w których może dojść do zagrożenia. Szkolenie podzielono na 3 grupy, w tym grupę dla matek z dziećmi. Organizatorzy zadbali również o uzupełnienie części praktycznej o wiedzę z innych obszarów związanych z bezpieczeństwem.
16: Zapisy na kursy rozpoczynają się dzisiaj i potrwają do wyczerpania miejsc. Decyduje kolejność rejestracji. Udział jest bezpłatny. Do tych informacji będziemy jeszcze dzisiaj wracać na antenie Radia Gra. Słuchacie raportu? Teraz doniesienia zza oceanu. Nowy Jork zakazuje uczniom korzystania z AI. Chodzi o dzieci do 8 klasy włącznie. Władze Nowego Jorku tłumaczą, że chcą w ten sposób ograniczyć wpływ sztucznej inteligencji na rozwój krytycznego myślenia. Nauczyciele mogą używać AI wyłącznie do planowania lekcji. Nowe zasady przewidują zablokowanie we wszystkich klasach m.in. czatu GPT, a także chatbotów. Zostańcie z nami już za moment na antenie Radia Gra raport sportowy, a później sprawdzimy, co czeka nas w pogodzie dzisiaj, ale także przez cały weekend w Toruniu.
3: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
16: To jest raport sportowy, zapraszam. Drużyna być może na medal. Na razie na półfinał Mistrzostw Europy. Polskie siatkarki pokonały Holandię 3-1. Także dzięki świetnej grze blokiem, którą kierowała środkowa Magdalena Jurczyk.
14: Jestem przeszczęśliwa, szczerze jeszcze nie dowierzam, co zrobiłyśmy. Musimy troszeczkę ostudzić te emocje, ponieważ to nie jest koniec. Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każda z nas przyjechała tutaj po więcej.
16: Mówiła Jurczyk, półfinał jutro, czyli w sobotę, a rywalkami Włoszki. Mistrzynia olimpijskiej, mistrzynie świata. O finał zagrają też Turczynki i Serbki. Robert Korzeniowski wystartuje w wyborach na prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wczoraj poinformował, że zakończył współpracę z Ministerstwem Sportu. A kolejny raport sportowy na naszej antenie już za godzinę.
3: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych, partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
15: Sprawdzamy od samego rana prognozy pogody dla Torunia i niestety prognozy mówią jedno, sporo chmur, no i szanse na opady deszczu, praktycznie od samego rana do wieczora. Będzie to oczywiście z przerwami, ale niestety chmur więcej. Tego musimy się spodziewać. 16-17 stopni od samego rana, odczuwalnie dość ciepło, maksymalnie do 22 stopni po południu.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych, partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
15: Dzień dobry po siódmej. Czy dzieci już obudzone w ten ostatni dzień szkoły?
19: To jest kluczowe pytanie przy piątku, piąteczku, bo wszyscy jacyś takie sobie przemęczeni już trochę tym nowym rokiem szkolnym.
15: Ale i tak mieli dobrze, no bo przecież dni nauki tak naprawdę w tym tygodniu było malutko. Dopiero następny tydzień, o to będzie. Oliwia Ciszewska.
19: Piotr Kolczowski.
15: Gramy.

0: How does it feel w Radiu Gra w Toruniu na 88 i 8 FM, czyli dobra nuta o poranku na tej właśnie fali. Dobre wieści też prosto z gwiazd, nieco mniej widocznych dziś przez to zachmurzone niebo, ale jednak ta dobra energia do nas dociera. Mm-hmm. Robię taką dobrą podprowadzkę, nie zepsuj tego, Oliwia,
1: tak,
0: proszę.
1: Ja to czuję, ja po prostu czuję tę energię, bo taki piątek, piąteczek, który mamy dzisiaj, nastawia nas na zdobywanie. A? Widzisz, widzisz. Chodzi tutaj typowo o sprawy różne, pracowe, towarzyskie, czy nawet takie poranne spory o dostęp do łazienki. A z racji tego, że księżyc znajduje się dzisiaj w opozycji do znaku strzelca, to ten będzie wykazywał się bardzo wyjątkową pewnością siebie. Także gratuluję. Koziorożec z kolei będzie trochę zabiegany, niedostępny, nawet przez telefon. Uprzedzam już teraz próbujących się dodzwonić. Dzisiaj wszystko można wytłumaczyć horoskopem.
2: Radio Gra.

0: Cruel Summer i Ace of Base. Kto pamięta ten numer? Kto nie pamiętał, to sobie przypomniał. Rano i dobrze w Radiu Gra na 88,8 FM. Uwaga, uwaga, bo to już oficjalne. 12 osób zgłosiło się i zgłosiło swoje kandydatury w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Przypomnijmy, to głosowanie odbędzie się już 27 września.
1: No i pięknie. Pytanie, czy jest sens walczyć? Czy jest sens w tej kampanii w ogóle rywalizować? Może po prostu podzielić się tą władzą? Wiesz, 12 kandydatów, 12 miesięcy w roku. Może niech każdy wybierze swój miesiąc i będzie wtedy rządzić dawną stolicą Polski.
0: Ja uważam, że powinni brać taką opcję w ciemno, naprawdę. Nie dość, że z automatu mają tę posadę, a przecież w przypadku głosowania to nigdy nic nie wiadomo. Być może nawet będzie tak, że nie znasz człowieka prawie, a on zostanie prezydentem. No. Zdarza się? Zdarza się. W dodatku przez miesiąc jesteś prezydentem Krakowa, a później 11 miesięcy urlopu.
1: Każdy marzy o takiej robocie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Dorimpex, tani weekend. Od czwartku do soboty. Jabłka Kasprowicz 3,49 kg. Schab bez kości 16,99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,49 kg. Kupuj także online na dorimpex.pl.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
2: Koniec lata, wielkie obniżki. Tylko w dniach 4-6 września w Szkółce Roślinozdobnych Lewandowscy kupisz wybrane rośliny z rabatem od 50 do 70%. Ogromny wybór, świetne ceny. Promocją objęte liczne odmiany. Na miejscu znajdziesz także szeroką ofertę. Byliny, krzewy, drzewa i trawy ozdobne. Nie przegap. Wpadnij w pierwszy weekend września. Od piątku do niedzieli. Szkółka Roślinozdobnych Lewandowscy. Ostrową z 55A. Gmina Aleksandrów Kujawski.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit. Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
5: Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni w Toruniu. Już 20 września jubileuszowy koncert z okazji 55-lecia istnienia zespołu. Barwne stroje, energetyczny taniec i porywająca muzyka. Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni. 20 września, Aula UMK. Start 17. Bilety na kupbilecik.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Po reklamie.
9: To jest

0: Rano i dobrze napędzamy was i pomagamy w tych porannych sprawunkach, ale może także czujecie już o tej porze taki obywatelski obowiązek, żeby coś zmienić. Dlatego mamy dla was taką propozycję. Proszę bardzo, już od poniedziałku rusza głosowanie w budżecie obywatelskim 2027.
1: I teraz każdy będzie mógł wybrać, a jest spośród czego wybierać, bo do wyboru jest aż 130 propozycji. To głosowanie będzie trwało, uwaga, do 20 września.
0: Czyli taki czas odpowiedni. Torunianie mogą zadecydować i uwaga, każdy mieszkaniec może tak naprawdę zagłosować bez względu na wiek. Możemy oddać, uwaga, maksymalnie 3 głosy na projekty ogólnomiejskie, no i 3 głosy w jednej wybranej puli lokalnej.
1: I to jest właśnie dla mnie super, bo zwykle w głosowaniu możemy wybrać tylko jednego kandydata, a tu aż 3 opcje i to w 2 pulach. Nic, tylko głosować.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango, bardzo nam się ten numer podoba. I wrócimy jeszcze do tego, ale do 8 nie zagramy już Sylwii Grzeszczak.
1: Ale też będzie kobieco, bo pojawi się Ava Max i jak każda w sumie kobieta, będzie słodko, ale trochę psychotycznie. Sweet but psycho. Jeszcze przed godziną 8.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Aquaterra. Centrum Akwarystyki. Kosynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
8: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
9: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
10: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewolskiego 43.
11: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
12: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland. Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski. Salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
5: Sprawdzamy od samego rana prognozy pogody dla Torunia i niestety prognozy mówią jedno, sporo chmur, no i szanse na opady deszczu, praktycznie od samego rana do wieczora. Będzie to oczywiście z przerwami, ale niestety chmur więcej. Tego musimy się spodziewać. 16-17 stopni od samego rana, odczuwalnie dość ciepło, maksymalnie do 22 stopni po południu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
6: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie, tak jeszcze przed godziną ósmą. Trochę zabawy nam w głowie, ponieważ dowiedzieliśmy się, że uwaga, może powstać specjalny zestaw klocków z Mikołajem Kopernikiem. Jak czytamy na naszej miejskiej stronie, tutaj uwaga, ważnym elementem konstrukcji są dwa okna otwierające widok na miasta związane z biografią astronoma.
1: I uwaga dalej, po jednej stronie można zobaczyć Toruń, w którym Kopernik urodził się, a po drugiej Fromborg, gdzie pracował i prowadził badania.
0: No to takie kopernikowe work-life balance. Oby tylko nie zapomnieli do tego zestawu dorzucić klockowych pierniczków.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Dobrze, gramy o poranku w Radiu Gra na 88,8 FM, to już bardzo blisko 8. A gdybyście wy zastanawiali się, co tam słychać w głośnej sprawie Joanna Jabłczyńska kontra Katarzyna Grochola and Dorota Szalongowska, to wczoraj był dzień, jakby to określić, dzień przeprosin, dzień oficjalnych wezwań do przeprosin, pismo od prawników i wpłat na cele charytatywne.
1: Pojawił się taki pomysł nawet, aby przy każdym nowym wątku w tej sprawie do wszystkich Polaków był wysyłany alert RCB, tak żebyśmy niczego nie przegapili.
0: No, czyli w jednym SMS-ie dostajecie info o zrzucanych szczepionkach na lisy, a w drugim nigdy w życiu.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Nowe miejsce, nowe możliwości i jeszcze więcej komfortu. Już 10 września firma Arbitech zaprasza na otwarcie partnerskiego salonu Daikin w Toruniu przy ulicy Przybylskiej 11. Poznaj nowoczesne rozwiązania w zakresie klimatyzacji, pomp ciepła oraz ogrzewania marki Daikin. Będzie to okazja, by zobaczyć produkty, porozmawiać z ekspertami i poznać ofertę salonu. 10 września od godziny 9 do 18 Przybylskiej 11 w Toruniu. Zapraszamy na otwarcie.
9: Torimpex, tani weekend, od czwartku do soboty. Jabłka Kasprowicz 3,49 kg, schab bez kości 16,99 kg, skrzydełka z kurczaka 4,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
10: Kochasz taniec? Masz rytm we krwi? No to pokaż wszystkim, kto rządzi na parkiecie. Rule the Dance Floor w Galerii Copernicus. Przyjdź i zatańcz to, co lubisz. Hip-hop, jazz, commercial albo freestyle. Otwarte warsztaty z instruktorami szkół tańca oraz Dance Battle One vs. One. Zawalcz o zwycięstwo i nagrody. Karty podarunkowe do Galerii Copernicus. Czekamy na ciebie. 5 września, sobota, Galeria Copernicus od 11 do 19. Szczegóły www.galeriacopernicus.pl.
11: Ubezpieczenie samochodu w banku?
12: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
13: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana. Między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
14: Yama. Autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
15: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
16: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: Po reklamie.
0: Piątek, 4 września w kalendarzu, na zegarach jest już 8, w Radiu Gra. Zapraszamy na raport.
3: Dzień dobry ponownie, Marta Malerowska, zapraszam. Na początek informacje z MZD dla kierowców. Dziś o 22:00 zostanie otwarty dla ruchu przejazd kolejowo-drogowy przy Równinnej w Toruniu, który przez kilkanaście dni był remontowany. Tym samym zakończą się utrudnienia związane z prowadzonymi przez kolejarzy pracami, a kierowcy nie będą musieli już korzystać z objazdu. Zmieniamy temat i teraz przenosimy się do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie wczoraj wręczono 19 umów dotyczących unijnego dofinansowania. Środki trafią głównie na inwestycje w edukację, ochronę zdrowia, ale też projekty, które mają wspierać aktywizację mieszkańców regionu.
17: 19 umów na kwotę blisko 20 milionów złotych na różne rzeczy. Ten wachlarz jest naprawdę bardzo szeroki, ale są to umowy z FRR-u, czyli te twarde i inwestycyjne rzeczy, inwestycje w infrastrukturę społeczną, zdrowotną, przedszkolną, ale jest tutaj jeden z projektów, który chciałabym wyróżnić, bo realizuje strategię rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, czyli gmina miejska Aleksandrów Kujawski z lekkoatletyczną bieżnią pełnowymiarową. Mieliśmy dwa powiaty, które były białymi plamami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, właśnie powiat aleksandrowski i powiat toruński.
3: Mówiła Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie na naszej stronie Gra FM. A już za godzinę w naszym raporcie będziemy zapowiadać dwudniowy festiwal Nada, który już dzisiaj rozpocznie się w naszym mieście. Podamy praktyczne informacje dla kierowców i dla pasażerów MZK, ale o tym więcej o 9:00.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Teraz ważna wiadomość dla przyszłych kierowców. Od dzisiaj zmieniają się przepisy. Za kółkiem będzie mógł usiąść 17-latek, ale tylko pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim musi uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Do 18 będzie mógł prowadzić wyłącznie na terenie Polski i to pod nadzorem doświadczonego kierowcy siedzącego obok w fotelu pasażera. I jeszcze wiadomość pogodowa. IMGW ostrzega, dziś może popadać, miejscami solidnie, szczególnie na północy kraju. Alerty obejmują województwo pomorskie i północną część zachodniego Pomorza. Ostrzeżenia mają być aktywne do 20:00. A więcej o tym, co czeka nas w pogodzie w weekend w Toruniu, powiemy Wam tuż po raporcie sportowym. Zostańcie z nami, a kolejny lokalny raport z Torunia wraca już za godzinę, czyli o 9:00.
18: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
3: To jest raport sportowy, zapraszam. Ekstraklasa ma nowego lidera po zwycięstwie Lecha nad Jagiellonią 2-1. Druga Legia, trzeci Górnik, który pokonał ostatni w tabeli Raków 2-1. Śląsk też wygrał z Pogonią 2-1 i awansował do 1/16 finału Pucharu Polski. Teraz tenis. Marii Buskowa będzie rywalką Igi Świątek w trzeciej rundzie US Open. 26. w światowym rankingu Czeszka pewnie w dwóch setach pokonała Brytyjkę Dart, a Polka, przypomnijmy, w nieco ponad godzinę uporała się z Nadią Podorowską z Argentyny. Świątek to nasza jedyna singlistka w US Open. Z turniejem pożegnali się już Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak oraz Maja Chwalińska, Magdalinet i Magdalena Fręk.
18: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
1: Po raz kolejny sprawdzamy, co się dzieje na naszym toruńskim niebie. No i niestety dzisiaj bardzo deszczowy piątek przed nami. Sporo chmur, a z nich popada przelotnie, ale popada prawdopodobnie przez cały dzień. Zarówno rano mamy na to szansę, jak i w ciągu dnia, po południu oraz wieczorem. Dziś maksymalnie do 22 stopni na termometrach. Do tego jutro może pojawi się nieco więcej przejaśnień, ale nadal może także towarzyszyć nam deszcz.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
0: Taka niezbyt rozpieszczająca jakaś ta piątkowa pogoda, ale nie martwi nas to ani jej trochę, bo to jest pogoda piątkowa.
1: No, dlatego się cieszymy tak czy siak. Można będzie dłużej po prostu posiedzieć w domu i sobie odpocząć. To zawsze są jakieś plusy. Oliwia Ciszewska, krótko po ósmej.
0: Kolszowski, tych plusów będzie więcej. Muzycznych również. Gramy.
5: Radio Gra. Hity pełne energii.
21: Let's go, girls.

0: Run, Run River na antenie Radia Gra, a my co prawda nie wzdłuż rzeki, ale wzdłuż toruńskich dróg teraz się poruszamy, ponieważ dostaliśmy taką oto informację od naszego słuchacza.
1: A chrobrego, na Syrsirowie, chrobrego polną zaczynają robić dziurę, która jest już przynajmniej tydzień, a jest polna zamknięta. Jakiś kierownik dał polecenie, żeby dzisiaj robić dziurę, kiedy jest natężenie ruchu na tej ulicy ogromne.
2: Nie no, drogowcy, kierownicy, nie róbcie dziur, kiedy natężenie ruchu jest ogromne. Róbcie dziury, kiedy będzie mniejsze. Wtedy będzie lepiej po prostu. Dziur przybędzie, a i nikt nie będzie na tym jakoś bardzo cierpiał.

0: Dobra radiowa piątkowa pobudka, oczywiście w radiu gra, ale teraz będzie temat, który też może trochę obudzić i pobudzić. No bo wyobraźcie sobie, że lecicie na wakacje, wsiadacie do samolotu, zapinacie już nawet pasy, już nawet tryb samolotowy w smartfonie włączony. I wtedy co? No co się dzieje?
1: I wtedy pilot mówi: sorry batory, ale ważymy za dużo. Wyrzucamy z luku bagażowego 30 walizek. Dolecą następnym kursem. Takie rzeczy właśnie wydarzyły się na wrocławskim lotnisku 27 sierpnia. Polscy turyści wyruszyli na Teneryfę, no i dopiero na miejscu dowiedzieli się, że ich walizki dolecą następnego dnia. Ostatecznie doleciały 2 dni później.
0: Ała! To znaczy inaczej, ja rozumiem, że samolot był za ciężki, takie rzeczy się zdarzają, ale naprawdę, serio, trzeba było od razu wyrzucać walizki?
1: No właśnie, no przecież wystarczyło upuścić trochę paliwa.
0: Wysadzić z samolotu pilota, może nawet drugiego pilota stewardesy. Od razu byłoby lżej.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini. Dziewulskiego 8. Toruń.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
14: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Po reklamie.

0: Dobre granie od samego rana. A skoro już wrzesień, pora jesienna, to pora wybrać się na grzybobranie.
1: O.
0: Nasi urzędnicy również o tym myślą i dostaliśmy taki oto oficjalny miejski poradnik bezpiecznego grzybobrania. W nim oczywiście te najważniejsze zasady. Przypomnienie o zbieraniu tylko tych grzybów, które znamy, oraz zainstalowaniu map offline, aby później bez problemu wrócić z wyprawy.
1: Ale nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie zajrzeli głębiej. Interesujący jest tutaj na przykład punkt: zapamiętaj, gdzie zostawiłeś samochód. Jakby leśne parkingi były przynajmniej tak wielkie jak te w toruńskich galeriach handlowych, nie?
0: Ciekawa jest także rada: podczas grzybobrania podnoś wzrok.
1: O, to ważne.
0: Bo myślę, że tu chodzi o coś więcej niż uniknięcie zagubienia w lesie. Chodzi tu o innych grzybiarzy. Trzeba mieć na oku, czy nikt nie chodzi za nami i nie podpatruje naszych miejscówek.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Happiness is so sad w Radiu Gra, to już za nami.
1: A przed nami coś po polsku, bo jakże, przed godziną dziewiątą jeszcze sobie pośpiewamy. Choć refrenu chyba nie polecamy na razie jeszcze przed południem. Urkę, wilki, to już wiecie, czego się spodziewać.
2: Radio Gra, hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: 6 września od 11 do 17 zapraszamy do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce na imprezę plenerową u sąsiadów Olendrów. W programie wykopki, warsztaty, pokazy prac gospodarskich, wiejski plac zabaw, jazda konna, przejazdy bryczką, liczne kramy i stoiska z żywnością ekologiczną oraz rękodziełem. Dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
12: Uczniowie, sięgnijcie po stypendia. Na najbardziej pracowitych i utalentowanych uczniów z Kujawsko-Pomorskiego czeka nawet 5000 zł. Roczne stypendia przyznawane są w ramach 3 marszałkowskich programów. To realne wsparcie waszej edukacji, między innymi na zakup książek, komputera czy dodatkowe zajęcia. Składajcie wnioski od 1 września. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
13: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego.
14: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
15: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
14: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
15: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
16: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl. Po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
1: Po raz kolejny sprawdzamy, co się dzieje na naszym toruńskim niebie. No i niestety dzisiaj bardzo deszczowy piątek przed nami. Sporo chmur, a z nich popada przelotnie, ale popada prawdopodobnie przez cały dzień. Zarówno rano mamy na to szansę, jak i w ciągu dnia, po południu oraz wieczorem. Dziś maksymalnie do 22 stopni na termometrach. Do tego jutro może pojawi się nieco więcej przejaśnień, ale nadal może także towarzyszyć nam deszcz.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
2: To jest

0: Coraz bliżej 9 na zegarze. Za chwilę wrócimy jeszcze na moment do grania, ale wcześniej tak chcieliśmy jedną rzecz przypomnieć albo uświadomić nawet niektórych, bo niektórzy nie wiedzą, że to dziś jest ten wielki dzień i ten bardzo ważny wieczór.
1: I nie chodzi o festiwal Nada tym razem, chodzi o coś ważnego na drogach.
0: Tak, nawet dużo bardziej ważnego niż festiwal Nada. Chodzi o ulicę Równinną i to, że drogowcy zgodnie z planem, który obwieścili już kilka tygodni temu, dziś późno wieczorem uruchomią ponownie przejazd przez tory kolejowe na ulicy Równinnej. To jest coś pięknego. Ja w ogóle już czuję wzruszenie. Widzisz tę łezkę w oku, tutaj kręci mi się. No.
1: To co, spotykamy się wszyscy, tak, może z kwiatami, z prezentami dzisiaj wieczorem na Równinnej.
0: Późno wieczorem, koło 23. Wszyscy po Nadzie na Równinną.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Już tylko chwila, do godziny 9:00. Kolejnych ważnych informacji na naszej antenie, ale teraz jeszcze ważniejsza informacja. Mm-hmm. Bo nie wiem, czy wiecie, ale dokładnie 29 lat temu wyemitowano pierwszy odcinek teleturnieju Jaka to melodia?
1: Coś pięknego.
0: Mój ulubiony.
1: Dawaj no tu żubrzyka i kuferek. A ja po jednej nutce zgaduję, co będzie za chwilę.

0: Chwilę, za chwilę informacje w raporcie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
8: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
9: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
10: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: O nie! Gdzie moja kasa?
15: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
17: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
18: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
19: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
20: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
21: Po reklamie.
22: Już 9:00, czas na dawkę najświeższych informacji. Raport Radia Gra przed nami.
23: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Na początku raportu przenosimy się do Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu, gdzie nieco ponad miesiąc temu rozpoczął się remont. Obecnie trwają prace konserwatorskie na dachu i w sali wielkiej.
24: Trwają prace na dachu, które zabezpieczają dach, jego konstrukcję. które pozwolą nam na założenie na dachu paneli fotowoltaicznych. To, co zawsze było naszą ogromną troską, czyli dach nad kafeterią, dach nad patio, dach nad restauracją. Teraz rozpoczęły się prace właśnie przy wymianie zadaszenia nad kafeterią, które też są dla nas ważne. Wcześniej zrobiliśmy instalację elektryczną. No i nowego blasku, zupełnie pięknego, nabrała sala malinowa, która jest malinowa i która już na jesieni tego roku będzie oddana do użytku.
0: Mówiła Dorota Płoska-Grzybowska, dyrektor Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu. A teraz zmieniamy temat i mamy ważne informacje dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej, którzy wybierają się na festiwal NADA. Miejski Zarząd Dróg wprowadził pewne ograniczenia, a MZK uruchomi dodatkowe kursy tramwajów. Przypominamy, festiwal NADA rusza już dzisiaj. Szczegóły przedstawi nasz reporter Artur Stochla.
1: Od piątku do soboty w godzinach od 14 do 2 w nocy kierowcy nie pojadą szosą bydgoską w okolicach centrum targowego Park. Parking dla uczestników dostępny jest wyłącznie od ulicy Mickiewicza, gdzie obowiązuje nakaz jazdy prosto lub w prawo. Natomiast jeśli chodzi o pasażerów komunikacji miejskiej, to dla uczestników festiwalu uruchomione zostaną dodatkowe kursy tramwajów z przystanku Reja do Alei Solidarności, skąd przesiądziemy się na nocne autobusy.
0: Dodajmy, że opaska festiwalowa nie zwalnia z obowiązku kupienia i posiadania biletu. Warto o tym pamiętać. A więcej informacji dla uczestników znajdziecie na naszej stronie internetowej gra.fm, którą polecamy Waszej uwadze.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
0: Żołnierze rezerwy oraz specjaliści, m.in. lekarze, informatycy czy logistycy, dostaną karty mobilizacyjne. Dokumenty mogą też trafić do wybranych cywilów,
3: którzy w razie mobilizacji albo wojny mogliby wspierać wojsko, na przykład przy zadaniach związanych z energetyką lub transportem. Podobne rozwiązania dotyczą funkcjonariuszy służb mundurowych. W praktyce oznacza to, że wojsko z wyprzedzeniem przypisuje część osób do konkretnych zadań, aby w sytuacji kryzysowej nie trzeba było tego wszystkiego organizować od podstaw. To trochę jak przygotowana wcześniej instrukcja awaryjna. Wiadomo, kto i gdzie ma się stawić, gdyby zaszła taka potrzeba.
0: To był Maciek Sołtys.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych, partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
22: Piątek zapowiada nam się w pogodzie niestety bardzo pochmurno i deszczowo. Dzisiaj w Toruniu musimy uzbroić się w cierpliwość i w parasol oraz najlepiej płaszcz przeciwdeszczowy, jeżeli planujecie nieco dłuższe spacery. Na termometrach od samego rana jeszcze poniżej 20 stopni Celsjusza, maksymalnie do 22 po południu. Jutro bardzo podobnie, jeżeli chodzi o temperaturę, choć prawdopodobnie również pojawi się nieco więcej słońca.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych, partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
22: I tym sposobem już zbliżyliśmy się do końca naszej części programu, już po 9:00. Także cóż, miłego piątku Wam życzymy.
25: Dobrego weekendu, dobrego wypoczynku, bo przypomnijmy, to jest pierwszy weekend w nowym roku szkolnym. Tutaj naprawdę trzeba wypocząć.
22: I trzeba przypomnieć swoim uczniom, żeby odrobili pracę domową.
25: Dobrego dnia, dobrego weekendu. Piotr Kolszowski
22: i Oliwia Ciszewska. Do usłyszenia, pa, pa.

0: Na. Tak patrzę na listę najpopularniejszych imion nadawanych dzieciom w pierwszej połowie tego roku w Polsce. I czy na tej liście jest nasza porankowa ekipa? Czy jest Oliwia? Czy jest Piotrek? No jeżeli chodzi o dziewczyny, to Oliwka ma szczęście. Załapała się. Jest na miejscu szóstym. Najpopularniejsze imię dla dziewczynki to Zofia. Jeżeli chodzi o chłopaków, numerem jeden jest Nikodem, no a Piotra w dziesiątce nie ma. Ale jest wśród popularnych drugich imion. I to wysoko. Najpopularniejsze to Jan, Piotr i Józef. Sprawdzam swoje imię. Mariusz nie ma w dziesiątce ani pierwszego, ani drugiego imienia. Chyba jestem niemodny. Będę musiał z tym żyć. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie. Zapraszam na piątkowe, czyli najlepsze przedpołudnie. Za chwilę Sia, Unstoppable.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
9: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: jakoś tak różowo się zrobiło, chyba od jej włosów. Bryska w Radiu Gra. Mamy fajną propozycję pikniku na zakończenie lata. Tak, tak, niektórzy już będą kończyć to w niedzielę, ale najpierw muszę sprawdzić, czy pogoda dopisze. A spokojnie, spokojnie, będzie w okolicach 18-19 stopni i na pewno nie będzie padać. A piknik proponuje Centrum Sztuki Współczesnej. To w najbliższą niedzielę o godzinie 11. Jak przyjdziecie, to na miejscu czekać będzie kilka godzin twórczego działania, filmowych zagadek, muzyki i wspólnej zabawy. Ciepło, cieplej, CSW, taki jest tytuł tego pikniku na koniec lata, że piknik to fajnie, ale na pożegnanie lata to chyba jednak jeszcze za wcześnie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Twój brzuch właśnie powiedział: hej, czas na dwa piece. I trudno się z nim nie zgodzić. Wpadnij na pyszną pizzę, makaron, sałatkę albo coś jeszcze lepszego. Zjedz na miejscu lub zamów z dowozem. Dwa piece. Toruń, Reja 36. Tu głód przegrywa.
2: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzek na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan de Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35-933-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
7: Kochasz taniec? Masz rytm we krwi? No to pokaż wszystkim, kto rządzi na parkiecie. Rule the Dance Floor w Galerii Kopernikus. Przyjdź i zatańcz to, co lubisz. Hip-hop, jazz, commercial albo freestyle. Otwarte warsztaty z instruktorami szkół tańca oraz Dance Battle One vs. One. Zawalcz o zwycięstwo i nagrody. Karty podarunkowe do Galerii Kopernikus. Czekamy na ciebie. 5 września, sobota, Galeria Kopernikus od 11 do 19. Szczegóły www.galeriakopernikus.pl.
8: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
9: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs, 9,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 za 2 zł na kartę. Biedronka. Dziennie niskie ceny.
10: Po reklamie.
11: Piątek zapowiada nam się w pogodzie niestety bardzo pochmurno i deszczowo. Dzisiaj w Toruniu musimy uzbroić się w cierpliwość i w parasol oraz najlepiej płaszcz przeciwdeszczowy, jeżeli planujecie nieco dłuższe spacery. Na termometrach od samego rana jeszcze poniżej 20 stopni Celsjusza, maksymalnie do 22 po południu. Jutro bardzo podobnie, jeżeli chodzi o temperaturę, choć prawdopodobnie również pojawi się nieco więcej słońca.
12: To jest Radio Gra.

0: Daj, daj, mundial Waszakira w tekście gwiazdy piłki nożnej, m.in. Pele, Maradona, Maldini, Romario, Ronaldo, Iniesta, Beckham, Kaka, Messi, Mbappé i Salah. Ciekawe, dlaczego nie ma Gerarda Piqué. To są hity pełne energii w piątkowe przedpołudnie. Razem odliczamy czas do weekendu. Teraz Garcia.
1: Radio Gra. Hity.

0: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam. Michel Moron.
0: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
6: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Znowu niespodzianka?
10: Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
15: Tutaj! Mamy go!
16: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
17: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
18: Po reklamie.
19: I już 12 w czwartek, 4 dnia września. Przed nami raport i prognoza pogody. Potem Alvaro Soler. Zapraszam.
20: Marta Manerowska, witam ponownie. Zapraszam na lokalny przedpołudniowy raport. Na początek przenosimy się do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, gdzie wczoraj wręczono 19 umów na dofinansowanie projektów o łącznej wartości prawie 30 milionów złotych. Jednym z tych projektów będzie nowoczesna przestrzeń dla dzieci i młodzieży przeznaczona do nauki, integracji, odpoczynku i wsparcia. Chodzi o obiekt przy ulicy Gagarina 152.
21: Będziemy dalej rozwijać funkcje skierowane do młodzieży. Zaplanowaliśmy centrum dla młodzieży. Jest to centrum, które zostało też zaplanowane i zaprojektowane przy współpracy z młodzieżą. Więc to jest rzeczywiście miejsce, które odpowiada na potrzeby młodzieży, która się uczy w okolicznych szkołach. Będzie to miejsce, które będzie dostępne dla wszystkich dzieci, dla wszystkich rodzajów typów niepełnosprawności. Będzie to miejsce, w którym będzie integracja, edukacja, terapia, wsparcie. Ale jest to miejsce na tyle przyjazne, że może być wykorzystywane pod różne funkcje. To właśnie młodzież nam pokazała, jak chciałaby, żeby wyglądały te strefy, jak ma wyglądać strefa beauty, jak ma wyglądać strefa, w której będą się uczyć.
20: Mówi Dagmara Zielińska, wiceprezydent Torunia. Zmieniamy temat. Rusza kolejna edycja kursu samoobrony bezpieczna Torunianka, organizowanego przez Straż Miejską w Toruniu. O szczegółach już teraz powie nasz reporter Artur Stochla.
22: Kurs skierowany jest do kobiet, które chcą zwiększyć swoje poczucie bezpieczeństwa, zdobyć praktyczne umiejętności
11: umiejętności reagowania w sytuacjach zagrożenia oraz poznać podstawowe techniki samoobrony. Zajęcia będą miały przede wszystkim praktyczny charakter. Uczestniczki pod okiem prowadzących będą ćwiczyć właściwe reakcje i zachowania w różnych sytuacjach oraz miejscach, w których może dojść do zagrożenia. Szkolenie podzielono na 3 grupy, w tym grupę dla matek z dziećmi. Organizatorzy zadbali również o uzupełnienie części praktycznej o wiedzę z innych obszarów związanych z bezpieczeństwem.
20: Zapisy na kurs rozpoczynają się dzisiaj po południu, potrwają do wyczerpania miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń, udział jest bezpłatny. Słuchacie raportu? Polacy stawiają na urlop w Turcji. To najpopularniejszy zagraniczny kierunek wakacyjny. Według najnowszego raportu Polskiej Izby Turystyki wybrało go ponad 28% podróżnych. Na podium też Grecja, która przyciągnęła 18% urlopowiczów i Egipt, na który zdecydowało się ponad 13% klientów biur podróży. Dalsze miejsca zajmują Hiszpania i Bułgaria. Na wynik zapewne wpływ ma cena, bo za tydzień w Turcji płacimy mniej niż na przykład na Balearach. W Hiszpanii średnie ceny all inclusive zaczynają się średnio od 3,5 tysiąca za osobę, podczas gdy w Turcji zapłacimy średnio około 2 tysięcy.
18: Wyglądamy za okna i patrzymy, jakiej pogody się możemy dzisiaj spodziewać w Toruniu. Na pewno deszczowej, pochmurnej, tutaj szczególnie z przewagą właśnie tych chmur i możliwych opadów. Przelotnie będzie nam to towarzyszyć przez cały dzień. Lepiej mieć ze sobą ciągle parasol. Na termometrach od samego rana około 17, 18, 19 stopni. Maksymalnie dzisiaj do 22 stopni Celsjusza.
19: Pozdrawiamy po 11. Radio Gra, Mariusz Pucyło. Weekend nadchodzi już coraz większymi krokami. Proszę nie wykonywać gwałtownych ruchów. Przyjdzie i tak.
22: Radio Gra. Hity pełne energii.
19: Przyzwyczajajmy się do leniuchowania, relaksowania i chillowania. Hity pełne energii. Teraz w Radio Gra Alvaro Soler, a za chwilę wjedzie temat Sylwestra.

0: fajnie by było, gdyby cały weekend był słoneczny, ale na to się nie zanosi. No dzisiaj niestety sporo deszczu. Sobota w Toruniu, no, temperatura podobna do dzisiejszej, 18-20 stopni i też może padać, i to przez całe popołudnie, mniej więcej od 15. Dopiero niedziela w pełni słoneczna z temperaturą maksymalnie około 19 stopni Celsjusza. Najcieplej zapowiada się wtorek przyszłego tygodnia, wtedy ma być 26 na plusie. Tylko jeden taki ciepły dzień, za to dwa dni wyśpiewa nam za chwilę Bledka.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za

0: 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Torimpex. Tani weekend. Od czwartku do soboty. Jabłka Kasprowicz 3,49 kg. Schab bez kości 16,99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
5: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.

0: pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Gra.

Roxette w Radiu Gra. Nie wiem, czy wszyscy zauważyli, ale wakacje już się skończyły, ale ciągle jeszcze można pójść do kina plenerowego na bydgoskim Przedmieściu. Najbliższa okazja? Dzisiaj, tak jest, w ten piątek do obejrzenia film Come On, Come On, a potem jeszcze kolejne cztery piątki. 11 września Dream Scenario, 18 września Weselny Toast i 25 września Poprzednie Życie. Martwicie się o pogodę? Niepotrzebnie, bo w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych wydarzenia zostaną przeniesione do budynku Toruńskiego Laboratorium Miejskiego przy ulicy Bydgoskiej. Pierwszy, najbliższy seans dzisiaj, przypomnę, o godzinie 19:00. Wstęp jest wolny!

0: Ja. Jest dobra energia w tym utworze. Two Face w radiu gra Sylwester. No już wiemy od jakiegoś czasu, że w tym roku Sylwester z Polsatem nie odbędzie się w Toruniu, ale gdzie się odbędzie, tego też nie było wiadomo. No i teraz mamy informację. Tegoroczna edycja odbędzie się we Wrocławiu, a to oznacza powrót Sylwestra z Polsatem do tego miasta po 10-letniej przerwie. No, wrocławianie być może się cieszą, już mają zorganizowaną sylwestrową imprezę. Gorzej z nami. Trzeba będzie się do kogoś wprosić.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Cichocinek, tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Cichocinku przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Uczniowie, sięgnijcie po stypendia. Na najbardziej pracowitych i utalentowanych uczniów z Kujawsko-Pomorskiego czeka nawet 5000 zł. Roczne stypendia przyznawane są w ramach trzech marszałkowskich programów. To realne wsparcie waszej edukacji, między innymi na zakup książek, komputera czy dodatkowe zajęcia. Składajcie wnioski od 1 września. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
7: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
7: Wyglądamy za okna i patrzymy, jakiej pogody się możemy dzisiaj spodziewać w Toruniu. Na pewno deszczowej, pochmurnej, tutaj szczególnie z przewagą właśnie tych chmur i możliwych opadów. Przelotnie będzie nam to towarzyszyć przez cały dzień. Lepiej mieć ze sobą ciągle parasol. Na termometrach od samego rana około 17, 18, 19 stopni. Maksymalnie dzisiaj do 22 stopni Celsjusza.
6: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
8: To jest Radio Gra.

0: Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
3: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
4: I pomysłów.
3: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
4: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
3: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
4: Pelet oraz węgiel.
3: I wiele innych produktów.
4: Młyniec Skład Budowlany.
3: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
5: 6 września od 11 do 17 zapraszamy do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce na imprezę plenerową u sąsiadów Olendrów. W programie wykopki, warsztaty, pokazy prac gospodarskich, wiejski plac zabaw, jazda konna, przejazdy bryczką, liczne kramy i stoiska z żywnością ekologiczną oraz rękodziełem. Dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej.

0: Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
1: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.

0: Bac 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki. Za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
4: Po reklamie.
5: Piątek, 4 września, jest 13. Czas na najświeższy raport Radia Gra.
6: Marta Manerowska, dzień dobry po południu, zapraszam. Na początek informacje dla kierowców. Dziś o 22 zostanie otwarty dla ruchu przejazd kolejowo-drogowy przy Równinnej w Toruniu, który przez kilkanaście dni był w remoncie. Tym samym zakończą się utrudnienia związane z prowadzonymi przez kolejarzy pracami, a kierowcy nie będą już musieli korzystać z objazdu. Zmieniamy temat, teraz zaglądamy do szkoły podstawowej numer 10 przy ulicy Barzyńskich w Toruniu, gdzie w trakcie wakacji wykonano szereg remontów. Co się zmieniło?
7: W wakacje przygotowaliśmy dla uczniów pokój wypoczynku. To jest taki pokój, o którym zawsze marzyliśmy, żeby on był. Mnóstwo kanap wypoczynkowych, mnóstwo puf, innych sprzętów, które wykładzin, które służą właśnie

0: pokoju wypocząć w czasie przerwy. W tym pokoju wypoczynku będzie można również znaleźć się w sytuacjach jakichś specjalnych. Jeżeli ktoś z jakichś różnych powodów, być może się zdarzy jakiś kryzys emocjonalny.
1: Mówiła Iwona Cieślak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Toruniu. Zmieniamy temat. Teraz mamy ważne informacje dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej, którzy wybierają się na festiwal NADA. To już dziś i jutro. MZD wprowadziło pewne ograniczenia, a MZK uruchamia dodatkowe kursy tramwajów. Z tymi informacjami przechodzi nasz reporter Artur Stochla.
2: Od piątku do soboty w godzinach od 14 do 2 w nocy kierowcy nie pojadą szosą bydgoską w okolicach centrum targowego Park. Parking dla uczestników dostępny jest wyłącznie od ulicy Mickiewicza, gdzie obowiązuje nakaz jazdy prosto lub w prawo. Natomiast jeśli chodzi o pasażerów komunikacji miejskiej, to dla uczestników festiwalu uruchomione zostaną dodatkowe kursy tramwajów z przystanku Reja do Alei Solidarności, skąd przesiądziemy się na nocne autobusy.
1: Słuchacie raportu? Teraz sprawdzamy, co dalej z rynkiem kryptowalut. Sejmowi nie udało się odrzucić trzeciego prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Wynik głosowania nie jest zaskoczeniem, choć emocji przywiejskiej dziś nie brakowało.
3: Przed głosowaniem premier dwukrotnie zabierał głos i rzucał nowe fakty w sprawie afery Zonda Krypto. Przytaczał cytaty z przesłuchań dotyczących całej sprawy, potem apelował do opozycji.
4: Albo głosujecie za kralem i Zonda Krypto, albo głosujecie za państwem polskim, które będzie mogło kontrolować.
3: Do odrzucenia weta koalicja rządowa potrzebowała kilkudziesięciu głosów opozycji.
1: To był Kacper Wróblewski.
5: Chłodno jak na końcówkę lata, dziś maksymalnie w Toruniu do około 20 stopni. Pamiętajcie, że przydadzą się parasole. Ciśnienie szybko spada, biometr niekorzystny. Ważna informacja dla udających się na festiwal NADA. Opady, które dziś po południu momentami mogą być intensywne, wieczorem już powinny ustawać, a większe rozpogodzenia w nocy z piątku na sobotę. Już po 13. Mariusz Skolanowski, dzień dobry. Dawno się nie słyszeliśmy. Po dłuższej urlopowej przerwie mam przyjemność znowu powitać Was na 88,8. W szczególnym momencie, bo to przecież początek weekendu, początek festiwalu NADA i cała masa innych wydarzeń przed nami, ale najważniejsza jest muzyka. Na początek Snap, Rhythm is a Dancer.

0: Roxy Węgiel, miasto w radio, gramy przez cały czas na 88.8. Mówimy, czym żyje to miasto, a przez najbliższe dni żyć bez wątpienia będzie festiwalem Nada, więc w tym programie przypomnimy wam program festiwalu, podpowiemy, jak dotrzeć i z niego wrócić, co można, czego nie można. Z mikrofonem pojawimy się także na miejscu wydarzenia. Co ważne, już niebawem powalczycie o ostatnie już karnety na Nadę. Ale czujemy także żużlową gorączkę przed pierwszym pojedynkiem półfinałowym naszych aniołów w Lublinie. Zajrzymy także do wyjaśnień organizatorów głośnego Copernicus Air Show. No i fajnie wam zagramy. Już po przerwie Justin Bieber z Nicki Minaj, a później Nicky Jam i Enrique Iglesias.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Copernicus.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.

0: 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
0: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Mamy niskie ceny.
8: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

Nicky Jam i Enrique Iglesias, El Pardon. A teraz zgodnie z zapowiedzią ostatnie już karnety na rozpoczynający się już za kilka godzin festiwal Nada w Toruniu. Dziś na scenie m.in. zespoły Meslowic i Kasperczyk. Wobec

I gdybyście mieli wybrać tylko jeden z tych dwóch koncertów, Mysłowic czy Kacperczyk, to który by to był i dlaczego? Napiszcie i wyślijcie to na adres mailowy mariusz@gra.fm. mariusz@gra.fm. Powodzenia, karnety czekają, a u nas kolejne hity: David Guetta i Alok, Run Run River.

0: Ray Dalton, Do It Again w Radiu Gra. A kto już jechał nowiutkim, wyremontowanym odcinkiem Żwirki Figury? A dodatkowo dzisiaj o 22:00 wreszcie otwarty będzie przejazd kolejowo-drogowy przy ulicy Równinnej. Oj, tęskniliśmy. A za chwilę artysta, za którym wszyscy tęsknimy. Freddie Mercury w Radiu Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Tutaj! Mamy go!
5: Odnaleźliśmy zaginionego turystę, jest cały i zdrowy.
6: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
7: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
8: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
7: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
8: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
11: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
12: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
13: Uczniowie, sięgnijcie po stypendia. Na najbardziej pracowitych i utalentowanych uczniów z Kujawsko-Pomorskiego czeka nawet 5000 zł. Roczne stypendia przyznawane są w ramach 3 marszałkowskich programów. To realne wsparcie waszej edukacji, między innymi na zakup książek, komputera czy dodatkowe zajęcia. Składajcie wnioski od 1 września. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
14: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego.
15: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
16: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
17: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
18: Po reklamie.
0: Chłodno jak na końcówkę lata. Dziś maksymalnie w Toruniu do około 20 stopni. Pamiętajcie, że przydadzą się parasole. Ciśnienie szybko spada, biometr niekorzystny. Ważna informacja dla udających się na festiwal Nada. Opady, które dziś po południu momentami mogą być intensywne, wieczorem już powinny ustawać, a większe rozpogodzenia w nocy z piątku na sobotę.
1: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Torimpex, tani weekend, od czwartku do soboty. Jabłka Kasprowicz 3,49 kg. Schab bez kości 16,99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
5: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewolskiego 43.
6: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Comarche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
7: Kochasz taniec? Masz rytm we krwi? No to pokaż wszystkim, kto rządzi na parkiecie. Rule the Dance Floor w Galerii Kopernikus. Przyjdź i zatańcz to, co lubisz. Hip-hop, jazz, commercial albo freestyle. Otwarte warsztaty z instruktorami szkół tańca oraz dance battle one versus one. Zawalcz o zwycięstwo i nagrody. Karty podarunkowe do Galerii Kopernikus. Czekamy na ciebie. 5 września, sobota, Galeria Kopernikus od 11 do 19. Szczegóły www.galeriakopernikus.pl.
8: Po reklamie.
9: Weekend tuż, tuż. Na zegarach 15 w Radiu Gra. Czas więc na najświeższy raport.
10: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Zaczynam od wizyty w Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu, gdzie nieco ponad miesiąc temu rozpoczął się wielki remont. Obecnie trwają prace konserwatorskie na dachu i remont sali wielkiej.
11: Balkony również będą odnowione. Mamy ogromną nadzieję, że ten nowy sprzęt audiowizualno-akustyczny, który będziemy kupowali w ramach projektu, pozwoli udostępnić nam balkony dla widzów, z których będzie można oglądać również koncerty. Także tak, balkony również będą odnowione. Ponieważ realizujemy projekt 7 cudów Torunia Szlak po unikatowych zabytkach UNESCO, to na pierwszym piętrze dworu Artusa, jako efekt końcowy tego całego remontu, który teraz się odbywa,

0: remontu i prac konserwatorskich. Będzie otwarcie edukacyjnej ścieżki zwiedzania. Będzie można wejść do dworu nie tak jak teraz, tylko w wyznaczone dni, kiedy jest okazja poswiedzić cały dwór, ale codziennie będzie można przejść sobie ścieżką zwiedzania.
1: Mówiła Dorota Płoska-Grzybowska, dyrektor Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu. Teraz zaglądamy do szkoły podstawowej nr 10 przy ulicy Barzyńskich w Toruniu. Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wakacje były czasem wielu remontów i inwestycji. Co się zmieniło?
2: Otrzymaliśmy sporą pulę pieniędzy na remont trzeciego piętra, także wreszcie mogliśmy zrzucić stare błazerie i trzecie piętro rzeczywiście wygląda teraz pięknie. Są nowe gładzie, jest zmieniony wystrój, także mam nadzieję, że nasi rodzice, którzy już są po zebraniach, mam nadzieję, że już to zauważyli i że to wszystkich nas bardzo cieszy. Oczywiście też już w wakacje zainstalowaliśmy sprzęt w pracowni sztucznej inteligencji. To jest pracownia, gdzie znajduje się 15 zestawów do nauki.
1: Mówiła Iwona Cieślak, dyrektor szkoły podstawowej nr 10 w Toruniu. Słuchacie raportu? Rządzące obwiniają opozycję, opozycja rządzących. Chodzi o aferę zonda krypto. Przypomnijmy, Sejm w kolejnej już próbie nie odrzucił prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Co po kolejnym już zawetowaniu ustawy zamierzają zrobić rządzący?
3: Niewykluczone, że złożą tę samą ustawę.
4: Zobaczymy, podejmiemy w tej sprawie decyzję. Bez wątpienia dzisiaj sytuacja w Polsce jest niedopuszczalna. Znaczy Polacy mogą być nadal naciągani przez oszustów.
3: Usłyszałem od szefa kancelarii premiera Jana Grabca. Z kolei szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki zaraz po głosowaniach mówił, że weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach nie wiąże się ze wspomnianą aferą.
5: Będą uciekać do przodu i próbować obrzucać, czy to Prawo i Sprawiedliwość, czy Konfederację, czy w ogóle opozycję konserwatywną, bo wiedzą, że państwo Donalda Tuska zawiodło w tej sprawie.
3: Tylko przypomnę, że rządzący trzy razy składali tę samą ustawę regulującą rynek kryptoaktywów. Trzykrotnie wetował ją prezydent Karol Nawrocki i trzykrotnie Sejm bez powodzenia próbował odrzucić prezydenckie weto w tej sprawie.
1: To był Kacper Wróblewski.
6: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
1: To jest raport sportowy, zapraszam. Żużlowcy Prestoru nie rozpoczynają rywalizacji w fazie play-off PGE Ekstraligi. W pierwszym spotkaniu półfinałowym na wyjeździe spróbują pokonać Motor Lublin z Bartoszem Zmarzlikiem, wielokrotnym mistrzem świata w składzie. Torunianie po fazie zasadniczej byli na drugim miejscu w tabeli. Nasz rywal zakończył rundę o jedną pozycję niżej, mając na koncie dwa punkty mniej od podopiecznych Piotra Barona. Początek spotkania pojutrze o 19:30. Czy w przyszłym sezonie będziemy mieć prawdziwie żużlowcy? Żużlowe derby pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą. W pierwszym meczu półfinałów Metalka z drugiej Ekstraligi Polonia Bydgoszcz zremisowała w Łodzi z miejscowym Orłem. Teraz na własnym torze będzie chciała przypieczętować awans do finału ligi. Mecz rozpocznie się już w niedzielę o 15:15. Z pewnością kibice z Torunia trzymają kciuki za Bydgoszczan. Ewentualny awans Polonii na pewno by oznaczał więcej emocjonujących spotkań w naszym regionie.
6: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych. Partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
8: Wybierając się dziś na spacer, może w kierunku festiwalu Nada, pamiętajcie, żeby wziąć kurtki przeciwdeszczowe. Ciśnienie niestety dynamicznie spada, biometr niekorzystny, do tego dochodzi momentami dosyć silny wiatr. Wieczorem opady mają ustać, poprawi się biometr, będą większe rozpogodzenia. Jutro początek dnia słoneczny, dosyć ciepły, ale po południu niewykluczone będą kolejne opady deszczu, a nawet burze.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych. Partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
8: Już po 15:00 i pogoda nie nastraja, być może optymistycznie, ale spokojnie przejaśni się, ustaną opady i będzie świetna muzyka na Nadzie. A w niedzielę wielkie emocje żużlowe. Zresztą na ten temat i w ogóle o tym, co dzieje się w naszym klubie żużlowym, nieco więcej także w tej godzinie. A muzycznie już teraz Celine Dion, I'm Alive.

0: Pretenders, Don't Get Me Wrong w Radio Grana. Fajne piątkowe popołudnie, no może poza pogodą. Ale dobre informacje docierają do nas klubu żużlowego. Sportowe fakty donoszą o tym, że Pressgrupa Deweloperska Toruń praktycznie ma już dopięty skład drużyny na dwa kolejne sezony. Bo kontrakty podpisali, przedłużyli w zasadzie Emil Sajfudinow i Patryk Dudek. Taki kontrakt miał podpisać także Matthias Polestad, który ma pełnić rolę zawodnika do lat 24. A nawet do 29 roku umowę przedłużył Robert Lampert. Jeśli chodzi o Mikkela Mikkelsena, to ponoć to też będzie tylko formalność, ale ten poprosił, żeby te rozmowy przeprowadzić po sezonie. No i nie ma mu się co dziwić, bo w ostatnich tygodniach forma zwyżkuje, więc pewnie i oczekiwania także będą coraz wyższe. Oby potwierdził to także w najbliższą niedzielę w półfinale w Lublinie. W Radio Gra po przerwie Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz, ta, która pojawi się właśnie w ten weekend w Toruniu na festiwalu Nada.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: słodkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Biedronka.
1: Koniec lata, wielkie obniżki. Tylko w dniach 4-6 września w Szkółce Roślinozdobnych Lewandowscy kupisz wybrane rośliny z rabatem od 50 do 70%. Ogromny wybór, świetne ceny, promocją objęte liczne odmiany. Na miejscu znajdziesz także szeroką ofertę. Byliny, krzewy, drzewa i trawy ozdobne. Nie przegap. Wpadnij w pierwszy weekend września. Od piątku do niedzieli. Szkółka Roślinozdobnych Lewandowscy. Ostrową z 55A. Gmina Aleksandrów Kujawski.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzek na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan de Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
8: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
9: Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12 bajkowy piknik dla małych i dużych. Cyrkowcy, kuglarze, warsztaty, parady i animacje. Gwiazda wieczoru Majka Jeżowska. Zabierz rodzinę i przyjaciół na wyjątkowy weekend na Zamku Bierzgłowskim. Wstęp wolny. Wydarzenie pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Po reklamie.

0: Murray Head, One Night in Bangkok w Radiu Gra. Nie jedna noc w Bangkoku, ale dwie wyjątkowe w Toruniu na festiwalu Nada z Radiem Gra. My zapowiadamy nie tylko gwiazdę, przyglądamy się także kulisom powstawania tak dużej imprezy. Na miejscu jest ponownie Marcin Wiśniewski.
1: To tak jeszcze przed startem festiwalu lubimy złapać takie smaczki, znajdować te kulisy festiwalowe. Właśnie Łukasz Kiedźmierczak, człowiek, który jest odpowiedzialny za te strefy towarzyszące, udało się go na chwilę złapać, chociaż no, muszę wam powiedzieć, że facet biega tutaj od samego początku do końca. Przez kilka dni no, robi naprawdę poważne kilometry. Posłuchajmy.
2: Tak, no w tym roku postawiliśmy na to, żeby bardziej rozszerzyć strefę tą rekreacyjną. Jak zawsze zaprosiliśmy ciekawe NGOsy, ale też fajnych artystów, którzy robią coś swojego. Zaprosiliśmy Pomorzanina, który wstawił nam boisko, na którym można grać, tak, można u nas grać w piłkę na festiwalu. Jest tenis stołowy, są piłkarzyki, także jest z czego korzystać.
1: Kciuki, ile już kilometrów zrobiłeś?
2: Przez 3 dni 120 tysięcy kroków mniej więcej, ale w tym roku używam hulajnogi, także to nie jest, trochę oszukuję.
1: Powodzenia, trzymam kciuki, dziękuję ci. Bardzo.

0: Tina Turner w radio gra Typical Mail. Ten weekend nie tylko pod znakiem festiwalu NADA, ale także Toruń będzie stolicą kolarstwa szosowego, co oznaczać będzie w sobotę i w niedzielę sporo ograniczeń w ruchu. Chociażby już jutro od godziny 8 zostanie zamknięty bulwar Filadelfijski, natomiast w niedzielę od 7 do 13.30 pojawią się ograniczenia na drodze krajowej numer 80 i zalecany będzie objazd do Bydgoszczy drogą krajową numer 10. A na naszej trasie muzycznej już za chwilę Jugoton, a później Ed Sheeran.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 1,49 zł. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
13: Wybierając się dziś na spacer, może w kierunku festiwalu Nada, pamiętajcie, żeby wziąć kurtki przeciwdeszczowe. Ciśnienie niestety dynamicznie spada, biometr niekorzystny, do tego dochodzi momentami dosyć silny wiatr. Wieczorem opady mają ustać, poprawi się biometr, będą większe rozpogodzenia. Jutro początek dnia słoneczny, dosyć ciepły, ale po południu niewykluczone będą kolejne opady deszczu, a nawet burze.
12: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
14: Raz, dwa, trzy, Marsiki!
15: To jest Radio Gra.

0: pytanie wyszkolni, czy ten pan i pani pamiętają, że już za pół godziny otwarcie bram festiwalu Nada, pierwszy koncert o godzinie 17, a już za chwilę kolejny raport Radia Gra, ten o 16.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Czyta lektor

0: Opel Car. Prosto i ekologicznie. Nowe miejsce, nowe możliwości i jeszcze więcej komfortu. Już 10 września firma Arbitech zaprasza na otwarcie partnerskiego salonu Daikin w Toruniu przy ulicy Przybylskiej 11. Poznaj nowoczesne rozwiązania w zakresie klimatyzacji, pomp ciepła oraz ogrzewania marki Daikin. Będzie to okazja, by zobaczyć produkty, porozmawiać z ekspertami i poznać ofertę salonu. 10 września od godziny 9 do 18 Przybylskiej 11 w Toruniu. Zapraszamy na otwarcie.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
4: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do Twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
5: Mamo! Gotujemy się na bitki?
6: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów Centrum.
7: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
8: Po reklamie.
9: Jest 16 w Radiu Gra, czas na kolejny raport z Torunia, kraju i świata.
10: Zaczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. Za nami kolejna policyjna akcja pod hasłem Trzeźwy poranek. Tylko w trakcie 3 godzin mundurowi skontrolowali prawie 1600 kierowców. Niestety, 6 z nich zdecydowało się jechać na podwójnym gazie. Niechlubnym rekordzistą okazał się skrajnie nieodpowiedzialny kierowca ciężarówki, który miał w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Wszyscy kierowcy, którzy jechali pod wpływem alkoholu, poniosą konsekwencje. Zmieniamy temat. Już w najbliższy poniedziałek, 7 września, rozpocznie się głosowanie na projekty do budżetu obywatelskiego Torunia na przyszły rok. Głosowanie potrwa do 20 września, a przypomnijmy, na liście znalazło się 130 pomysłów.
11: Głosujemy w 2 pulach, wybieramy sobie 1 pulę lokalną i tam możemy zagłosować na maksymalnie 3 projekty i każdy z nas może zagłosować również w puli ogólnomiejskiej i tam podobnie wybieramy do 3 projektów. Oczywiście dla tych osób, które z różnych względów nie chcą głosować elektronicznie, będzie możliwość głosowania papierowego. Myślę, że pod koniec września, najpóźniej na początku października, poznamy, ile z tych 130 projektów trafi do realizacji. W ubiegłym roku mieliśmy ponad 60 projektów wybranych przez mieszkańców.
10: Mówił Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich Urzędu Miasta Torunia.
0: Sport w Radiu Gra.
10: Piłkarze

0: Kibice Toruń rozpoczęli sezon od zwycięstwa z drużyną Jagiellonii Białystok. Teraz przed nimi pierwsze spotkanie przed własną publicznością. Podopieczni Dmytro Kameko zmierzą się z utytułowanym rekordem Bielsko-Biała, ale nie zamierzają się poddawać. Ten pojedynek już jutro w hali szkoły podstawowej nr 28 o godzinie 18.
1: Do każdego przeciwnika przygotowujmy się jak do najgłówniejszego. Najgłówniejszy przeciwnik to następny i nie przeskakujmy od jednego do drugiego i staramy się przygotować się do każdego rywala tak, żeby wygrać. Przede wszystkim oczywiście, że rozumiemy siły rywala i znamy ile tytułów ma ten klub, ale tytuły to już historia, a mecz przed nami to jeszcze przyszłość, której nikt nie wie, co może wydarzyć.
0: Mówił Dmytro Kameko, trener FC Toruń. Słuchacie raportu? Teraz przenosimy się do Wenecji, gdzie trwa festiwal filmowy. Jutro światowa premiera wyczekiwanego dokumentu o zespole Oasis.
2: Widzowie zajrzą za kulisy gigantycznej trasy koncertowej i co najważniejsze, jest tam pierwszy wspólny wywiad braci Gallagherów od momentu ich głośnego konfliktu i rozpadu grupy w 2009 roku. I just don't see myself on stage with Liam. Noel Gallagher zasugerował właśnie w nowym wywiadzie, że zespół Oasis może ponownie ruszyć w trasę latem przyszłego roku.
0: O czym informowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Festiwal w Wenecji potrwa do 12 września.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
5: To będzie pochmurny i deszczowy weekend, choć nie zabraknie także momentów niestety niewielkich przejaśnień. Dziś momentami intensywne opady na termometrach maksymalnie do 21 stopni. Ciśnienie spada, biometr niekorzystny. Jutro samego rana sporo przejaśnień, ale po południu znowu może popadać, a nie wykluczone, że zagrzmi. Niedziela także z pogodą w kratkę. Trochę słońca, trochę deszczu, a na termometrach maksymalnie do 19 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
5: Już po 16:00, no i można chyba ogłosić, że pierwszy powakacyjny weekend można uznać za rozpoczęty. Będziemy tęsknić i odliczać godzinę do kolejnych, tym bardziej, że dłuższa przerwa od szkoły dopiero to będzie ta grudniowa, świąteczna. A muzycznie już teraz Topiki, Becky G, a później Artur Gadowski. Szczęśliwego Nowego Jorku, tego wam życzę na ten weekend. Radio.

0: ATC, My Heart Beats Like a Drum. Z jednej strony ci, którzy wybierają się na festiwal, narzekają, że będzie pochmurno i deszczowo przez te dwa dni, a rolnicy, działkowcy wreszcie będą mogli odetchnąć z ulgą, bo po prostu susza doskwiera nam wszystkim. A propos festiwalu, na miejscu ponownie Marcin Wiśniewski, któremu udało się złapać samego organizatora, Chrisa Wachowiaka.
1: Krzysztof, obserwujecie kolejny raz przy kolejnej organizacji festiwalu Nada i muszę powiedzieć, że sprawiasz wrażenie bardzo wyluzowanego człowieka. Czy tak jest w rzeczywistości na te kilka godzin przed oficjalnym otwarciem bram, no i startem festiwalu?
2: Nie będę ściemniał, nie będę kłamał, zdecydowanie nie. Jest to masa pracy, bardzo dużo. Postawić miasteczko festiwalowe w 5 dni my tak naprawdę to stawiamy. Przygotowania dużo dłużej trwają, już nie mówię o tym, o pozyskiwaniu artystów, sponsorów, to jest całoroczna praca. Ale też ta fizyczna praca stworzenia miasteczka w tydzień wymaga dużo pracy, dużo zasobów ludzkich. Będę wyluzowany, mam nadzieję, zaraz po otwarciu bram, jak ludzie zaczną przechodzić, wtedy zacznę luzować.
0: No to już za chwilę, bo oficjalne otwarcie bram o 16:30.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.
4: Reklama.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
7: Nowe miejsce, nowe możliwości i jeszcze więcej komfortu. Już 10 września firma Arbitech zaprasza na otwarcie partnerskiego salonu Daikin w Toruniu przy ulicy Przybylskiej 11. Poznaj nowoczesne rozwiązania w zakresie klimatyzacji, pomp ciepła oraz ogrzewania marki Daikin. Będzie to okazja, by zobaczyć produkty, porozmawiać z ekspertami i poznać ofertę salonu. 10 września od godziny 9 do 18 Przybylskiej 11 w Toruniu. Zapraszamy na otwarcie.
8: 6 września od 11 do 17 zapraszamy do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce na imprezę plenerową u sąsiadów Olendrów. W programie wykopki, warsztaty, pokazy prac gospodarskich, wiejski plac zabaw, jazda konna, przejazdy bryczką, liczne kramy i stoiska z żywnością ekologiczną oraz rękodziełem. Dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
9: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18:15 w TVP2 i TVP VOD.
10: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
11: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed Tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
12: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
13: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Mamy niskie ceny.
4: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Gra.

0: I stało się. W tym momencie bramy festiwalu Nada zostały otwarte. Pierwszy koncert o 17:00 po toruńsku. Jakub, Jan Bryndal, a później Daniel Godson, Nene Heroin, Waluś Krakse Kryzys, Kasia Linz, Myslowic, Milt Orange i Kacperczyk. Szczegóły związane z festiwalem Nada znajdziecie na naszej stronie Gra FM. Przypominamy, że jutro o 13:00 Narodowe Czytanie 2026 w Baju Pomorskim z Adamem Ferencym i Robertem Małeckim. Tym razem zabrzmią fragmenty wszystkich części Dziadów. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale obowiązują wejściówki, które można odbierać lub rezerwować w dziale organizacji widowni teatru. Także jutro niezwykły koncert w CKK Jordanki na finał 30. Międzynarodowego Festiwalu Nowa Muzyka i Architektura. TOS wykona suite do filmu Dracula Wojciecha Kilara oraz piątą symfonię cis-moll Gustawa Malera.
1: Poleca Radio Gra. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: La, la, la. Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Oh yeah.

0: Sam raz na piątkowe popołudnie Jason Derulo, Kiss the Sky, a tym, którzy wybierają się na rozpoczynający się dosłownie za kilkanaście minut festiwal Nada, przypomnienie, że Toruń uruchomił dodatkowe kursy tramwajowe na trasie Reja, Bydgoska, Plac Rapackiego, Aleje Solidarności. A w Radio Gra po krótkiej przerwie Harry Styles, As It Was.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Torimpex, tani weekend, od czwartku do soboty. Jabłka Kasprowicz 3,49 kg. Schab bez kości 16,99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
4: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
7: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
10: Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12 bajkowy piknik dla małych i dużych. Cyrkowcy, kuglarze, warsztaty, parady i animacje. Gwiazda wieczoru Majka Jeżowska. Zabierz rodzinę i przyjaciół na wyjątkowy weekend na Zamku Bierzgłowskim. Wstęp wolny. Wydarzenie pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
11: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Mamy niskie ceny.
12: Po reklamie.
0: To będzie pochmurny i deszczowy weekend, choć nie zabraknie także momentów niestety niewielkich przejaśnień. Dziś momentami intensywne opady na termometrach maksymalnie do 21 stopni. Ciśnienie spada, biometr niekorzystny. Jutro samego rana sporo przejaśnień, ale po południu znowu może popadać, a nie wykluczone, że zagrzmi. Niedziela także z pogodą w kratkę. Trochę słońca, trochę deszczu, a na termometrach maksymalnie do 19 stopni.
1: To jest Radio Gra.

Gearbox Graceland to hit pełny energii w Radiu Gra, a na stronie miejskiej pojawiła się ciekawa informacja o kimś, kto wstrzymał słońce, ruszył ziemię. No już wiadomo. A teraz może on zdetronizować Sokoła Millennium czy Batmobile. Kopernik ma szansę bowiem wjechać do świata Lego. Na platformie Lego Ideas wylądował bowiem projekt autorstwa Mocarnego, w którym nasz astronom dostaje z klocku własną pracownię i są przyrządy do patrzenia w niebo, widok na toruń, a w plastikowej dłoni Mikołaj trzyma toruński piernik. Ale żeby ten zestaw trafił na sklepowe półki i doczekał się oficjalnej produkcji, potrzeba 10 tysięcy głosów. I jak mawiał klasyk, to jak pomożecie?

0: Sobota, Galeria Kopernikus od 11 do 19. Szczegóły www.galeriakopernikus.pl.
1: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
2: I pomysłów.
1: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
2: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
1: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
2: Pelet oraz węgiel.
1: I wiele innych produktów.
2: Młyniec Skład Budowlany.
1: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Twój brzuch właśnie powiedział: hej, czas na dwa piece. I trudno się z nim nie zgodzić. Wpadnij na pyszną pizzę, makaron, sałatkę albo coś jeszcze lepszego. Zjedz na miejscu lub zamów z dowozem. Dwa piece. Toruń, Reja 36. Tu głód przegrywa.
5: Uczniowie, sięgnijcie po stypendia. Na najbardziej pracowitych i utalentowanych uczniów z Kujawsko-Pomorskiego czeka nawet 5000 zł. Roczne stypendia przyznawane są w ramach 3 marszałkowskich programów. To realne wsparcie waszej edukacji, między innymi na zakup książek, komputera czy dodatkowe zajęcia. Składajcie wnioski od 1 września. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
6: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego.
7: Po reklamie.

0: Są pewne głosy, które twierdzą, że dobry festiwal ma mieć deszcz. Ja wiem, że to kontrowersyjna teza. Mówię oczywiście w kontekście nardy, która wystartowała. Patrzą też na mapę meteo. Jeżeli ten deszcz w naszym mieście się dzisiaj pojawia i znika, no to po 19-20 raczej już tych opadów nie ma na mapach meteo. No ale wiem, pogoda zmienną bywa i potrafi zaskoczyć. No są też czasy, którzy czekają na deszcz, prawda? Od na przykład działkowcy, czy też rzeka Wisła, która na niskim poziomie jest ostatnimi czasy, trzeba przyznać. Do nady będziemy wracali niebawem. Line-up na dzisiaj mam dla was i o tym za chwilę wam opowiem. Wcześniej Kacja i Blue System.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: i to dopiero klasyk klubowej sceny. Narcotic Trust, I Like It, hity pełne energii w Radiu Gra. Przed nami już dwa koncerty, czyli Jakub Jan Bryndal, toruński akcent zaczynający Nadę na drugiej scenie, Daniel Goco na dużej scenie, Nene Heroine w zasadzie już od 10 minut są na tej drugiej scenie, a Waluś Kraksa Kryzys to koncert, który zacznie się w Central Parku na Nadzie o godzinie 19, czyli za jakieś 20 kilka minut. Później Kasia Lins, Myslowic o 21, Milt Orange 22, no i na finał pierwszego dnia na dużej scenie o 23 headlinerzy, czyli bracia Kacperczyk. Tak to dziś wygląda, plus kilka stref. Zajrzyjcie też do naszego radiowego studia, w zasadzie blisko wejścia, tam jesteśmy z wami. Mamy też dla was kilka fajnych niespodzianek.
1: Hity pełne energii.

Music Sounds, muzyka brzmi, brzmieć będzie w Radiograf piątkowy wieczór. To są hity pełne energii na początek weekendu w naszym mieście. Co w pogodzie, o tym za chwilę, a później pani Daria się pojawi z paranoją, będzie też Olly Murs.

0: złoty 49 przy zakupie trzech opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
1: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
2: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
3: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
4: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: O reklamie.
14: To toruńskie popołudnie i wczesny wieczór. Dziś pod znakiem większej ilości chmur i przelotnych opadów deszczu, które będą nam towarzyszyły, chociaż późnym wieczorem w nocy ta sytuacja raczej się powinna uspokoić. Jutro mocno filmowo. Czasem słońce, czasem deszcz. Jutro w tej pierwszej części dnia więcej słońca, po południu natomiast możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Mamy też spadające ciśnienie.
15: To jest Radio Gra.
16: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.